0: cyenda n'ibicyenda mega r
1: nuko nuko nuko rero ni saa cumi n'iminota itatu ni nayo saa tugeze ko neza na neza aho kwa Celestin Mateka na Marie Diane wiwe nizere ko muri ko muraryoherwa muri ko muramirirwa neza utubyino uturirimbo turabandanya ubona aho tuve muri aka kabyino dukurikire tuje neza na neza muri Legiment Music na karirimbo bise umwana w'iki gihugu twa